0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.